0: dnia. Nie cieszysz się tym wcale, choć gdybyś miała skrzydła, co dźwigną twoje ciało, to gdzie byś pofrunęła, niesiona morską falą.
1: Piotr Żeleski, Le Lydia, that's the title of this track. Lyrics by Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. You're listening to Polish Waves. It's gone 5:30, so we are going to switch to Polish.
2: Polish Waves.
3: This is Cambridge Radio.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Polish Waves na antenie Cambridge Radio. Przed mikrofonem Sebastian Leśniewski, a ze mną w studiu Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz. Cześć, Aga.
4: Cześć, dobry wieczór Państwu, może jeszcze nie wieczór.
1: No jeszcze nie, właśnie jesteśmy w takiej porze roku, że jak zaczynamy program, to jest jasno, jak kończymy, to nadal jest jeszcze jasno.
4: Więc cześć.
1: Tak, właśnie, dużo tematów się nazbierało przez ten czas, jak ciebie nie było w naszym studiu. O Posku może porozmawiamy. Bo tak zaczęliśmy rozmawiać właśnie w trakcie tej piosenki.
4: Tak, no przede wszystkim warto pogratulować panu Marcinowi Kalinowskiemu, który po raz kolejny został wybrany wczoraj prezesem Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, więc ja tutaj gratuluję za pośrednictwem waszego radia.
1: Po raz kolejny, czyli to już któraś kadencja?
4: Trzecia, nie chcę skłamać, wydaje mi się, że trzecia teraz. Mhm. Ja się bardzo cieszę, ponieważ i z panem Marcinem, i z osobami z jego otoczenia, z tego zarządu, z panią Żanetą Brudzińską, z panią Moniką Kobylec, fantastycznie mi się współpracowało w tym minionym roku i w końcówce poprzedniego. Także i myślę, że inicjatywy, które podjęliśmy, do których ja zostałam zaproszona, będą miały kontynuację dzięki temu, że tak się pięknie wszystko potoczyło wczoraj.
1: Ale ty też jesteś zaangażowana w POSK, bo ty jesteś, jakąś masz funkcję, prawda?
4: Znaczy funkcji nie mam, tylko zostałam też wybrana wczoraj do Rady POSK-u.
1: No to jakaś funkcja
4: jest
1: chyba, nie?
4: To jest taki organ, wydaje mi się, troszeczkę doradczy dla zarządu. Co jest oczywiście bardzo miłe, że w ogóle ktoś pomyślał, żeby mnie jako kandydatkę wystawić, a także od maja bieżącego roku koordynuję i prowadzę salon artystyczny z pomysłu pani dyrektor do spraw kultury Żanety Brudzińskiej. A fantastycznie to funkcjonuje. Następny salon będziemy mieć 7 listopada. W zamyśle raz na kwartał ma się takie wydarzenie odbywać.
1: Mhm. I to ty jesteś jakby głównym...
4: Koordynatorem. Ja zapraszam gości, ale wszystko to w porozumieniu z panią Żanetą Brudzińską.
1: Mhm. No to właśnie, to kolejny temat na liście, który chcieliśmy poruszyć. Salony artystyczne. Raz na kwartał, mówisz.
4: Raz na kwartał, chociaż tak się złożyło, że w maju mieliśmy 2 salony. Ja teraz nie pamiętam dokładnie dat, chyba 5 i 23 lub 4 maja. Byli poeci, byli malarze, były dzieci również. Ten pierwszy salon był przepiękny i w ogóle wszystkich nas zaskoczył, a szczególnie mnie, frekwencją wysoką i tym, że po evencie ludzie po prostu jeszcze rozmawiali ze sobą, w ogóle nie zbierali się do domu, a była już godzina prawie 9:00, zaczęliśmy chyba o 17:00 czy 18:00, więc było fantastycznie. A na drugim salonie mieliśmy gościa specjalnego, pana Mariana Lichtmana z zespołu Trubadurzy. Z żoną Bożoną Lichtman, która napisała książkę i teraz nie chcę skłamać, Mój Trubadur z Kamiennej. Dlatego czuję pewien dyskomfort, ponieważ ja jestem autorką niepublikowanej jeszcze biografii Mariana Lichtmana, Perkusista na dachu, i zawsze te tytuły gdzieś mi się tam mylą ze sobą, czekam.
1: Ale fajny tytuł, Perkusista na dachu.
4: Perkusista na dachu, tak. No bo to Marian jest pochodzenia żydowskiego, więc tutaj ten skrzypek na dachu, a on nie skrzypek, tylko perkusista. No,
1: skrzypek na dachu ma trudno, a perkusista to chyba jeszcze trudniej.
4: No z tego, co opowiadał do książki, to został w pewnym sensie zdegradowany z roli tego frontmana, wokalisty do perkusisty. Jego koledzy z zespołu poszli do jego taty i powiedzieli mu, żeby kupił Marianowi perkusję, bo im jest potrzebny perkusista, a Marian ma świetne wyczucie rytmu. I tak on troszkę nie był z tego początkowo zadowolony, ale przyzwyczaił się do tej roli.
1: Czyli on też jest wokalistą.
4: Jest wokalistą, tak, i wokalistą fantastycznym, bo poza jest głównie kojarzony z trubadurami, później z takimi piosenkami może trochę lżejszymi, ale też fantastycznie śpiewa, to się chyba skat nazywa, takie improwizacje, ma płytę Sound of... nie pamiętam całego tytułu, ale można na YouTubie znaleźć, fenomenalnie śpiewa. fenomenalnie improwizuje. Poza tym teraz właśnie jak był na salonie artystycznym, kiedy ludzie na żywo usłyszeli w ogóle potęgę jego głosu, jak on też odsuwa ten mikrofon daleko od siebie, żeby nie było przesterowań, to po prostu coś niesamowitego. A już jest bardzo dojrzałym człowiekiem, prawda? Więc jest w świetnej kondycji wokalnej.
1: I nadal kawał głosu. A jakby ktoś miał ochotę się przyłączyć do tych salonów artystycznych, czy jako widz, czy w jakiejkolwiek charakterze, to jak można, gdzie można się skontaktować, znaleźć bilety i te sprawy?
4: Salon jest biletowany, wstęp jest bezpłatny, także zapraszamy. Zawsze pojawiają się plakaty na Facebooku, w budynku też są drukowane plakaty wieszane u mnie na profilu. Można do mnie napisać, można napisać do Żanety Brudzińskiej. A gdyby ktoś chciał się jako artysta przyłączyć, no to tym bardziej trzeba się z nami skontaktować. Mhm. Myślę w ten sposób.
1: Mi się wydaje, że my chyba raczej też szerujemy te rzeczy, ale jakbyśmy kiedyś zapomnieli, to może przypomnij, żeby to tak szerzej się niosło po prostu.
4: Ale teraz nie zrozumiałam dokładnie,
1: co myślisz. No w sensie, że szerujemy, jak już się zdarzy, jak już jest jakieś wydarzenie w Polsku.
4: Znaczy teraz...
1: Mi się ostatnio wydaje, że ostatni był właśnie też przez nas nagłaśniany trochę.
4: Tak, bo wy byliście patronem w ogóle, bardzo
1: tak,
4: dziękuję.
1: Tak,
4: i
1: pamiętam.
4: Mam nadzieję, że kolejnego tego, bo to już wiemy, że będzie 7 listopada, ponieważ, tak jak powiedziałam, one powinny się odbywać raz na kwartał, ale mieliśmy ze względu na to, że Marian nie mógł do nas przylecieć w późniejszym terminie, bo miał swoje koncerty z Trubadurami, więc w maju te dwa wydarzenia były bardzo w takim bliskim odstępie czasu, natomiast teraz będzie dopiero listopad i później za 3 miesiące kolejny, czyli już pewnie wypadnie w nowym roku, a może jeszcze coś świątecznego zrobimy. Mhm. Więc teraz na pewno 7 listopada w Posku. Gdyby ktoś chciał jako artysta się przyłączyć, chociaż już naprawdę jest, już ludzie po prostu czekają w kolejce, to ja zapraszam. Mhm. Jak nie teraz, to na pewno do następnego projektu.
1: To co się szykuje na tego 7?
4: Co się szykuje? Przyleci do nas ponownie Danuta Alszewska, profesor AGH, doktor chemii, która pisze wiersze piękne.
1: Doktor chemii, która pisze wiersze, okej.
4: Okay. Tak. Aha. Była właśnie na inauguracji tego pierwszego salonu jako gość specjalny. Przyleci z fotografem do... Tutaj nie chcę skłamać, bo na fotografiach ona jest sportretowana w taki bardzo artystyczny sposób. I do tego są wiersze, ale nie pamiętam teraz, jaka była geneza powstania, co było pierwsze, czy wiersze, czy te obrazy, czy te fotografie. Więc i to też bardzo ciekawy człowiek, artysta, fotograf, który jest lekarzem. Będą też ludzie tutaj z Wielkiej Brytanii, będą dzieci, które były na pierwszych salonach i już wiem, że się szykują z nowymi piosenkami, czy chłopczyk, który wcześniej był z rysunkami, teraz będzie z fotografią bodajże kotów. Więc zainteresowanie jest naprawdę ogromne i to w różnych grup wiekowych.
1: Okej, 7 listopada, jeszcze będziemy...
4: jeszcze będzie, przepraszam, weszłam ci
1: proszę,
4: słowo,
1: proszę.
4: Bo przypomniało mi się, muzycznie będzie młody chłopak, on prawdopodobnie jest albo z Buff, albo z Bristolu. Często można zobaczyć jego filmiki na Facebooku, jak śpiewa na ulicach Buff. Mhm. Fantastycznie, jak ja usłyszałam piosenkę Niemena, Sen o Warszawie, jeżeli nie mylę tytułu, no to po prostu mówię, nie, ja go tak bardzo chcę. I tutaj dostałam zgodę od Żanety Brudzińskiej, że jak najbardziej...
1: Czyli mówisz, że to 2-3 godziny trwa cała impreza?
4: No tak, ja bym chciała, żeby to było krótsze, ale okazuje się, że to jest mało możliwe, bo się po prostu tyle dzieje.
1: 7 listopada.
4: Myślę, że w granicach 2 godzin. Miejmy nadzieję, że się zmieścimy w granicach 2 godzin. Będzie na pewno też ponownie pan Krzysztof Karewicz ze swoimi właśnie pracami. Będzie Bożena Krasowska i malarka i Jacek Raputa, autor tekstów, poeta, muzyk, którzy, jakby te dwie osoby są... Umówiliśmy się, że oni będą stałymi takimi ogniwami tego projektu, czyli Bożena Krasowska z malarstwem i Jacek Raputa z muzyką.
1: Mhm. Dużo jest pracy w przygotowywaniu tego?
4: Nie, myślę, że to jest bardziej przyjemność.
1: Okej.
4: Okay. To jest ogromna radość.
1: Tyle projektów, po prostu jesteś zaangażowana.
4: Tak, jeszcze wcześniej mamy, jeżeli mogę też
1: proszę,
4: dodać.
1: Proszę, ja tylko spoglądam na notatki, żeby tak, czego nie zapomnieć.
4: Pierwszy Festiwal Kultury Polskiej na Wyspach organizowany przez POSK z fundacją, uciekło mi teraz słowo, może masz zapisane, jak wcześniej podawałam, czy nie?
1: Zaraz znajdziemy.
4: Z państwem z Polski, ale teraz uciekło mi to słowo. Nie mamy.
1: Nie mamy tutaj tego.
4: Mamy, nie mamy,
1: tylko,
4: to
1: że
4: gdzieś mi uciekło.
1: Pierwszy Festiwal Kultury Polskiej na Wyspach w Posku do 31.07 jest
4: tak,
1: nabór.
4: Nabór do rocznika. Udział jest bezpłatny, to będzie rocznik wersji PDF i do slamu poetyckiego.
1: Co to jest slam?
4: Slam, no to jest po prostu takie prezentowanie swojej poezji na żywo.
1: Aha.
4: I publiczność będzie oceniać sposób prezentacji, czyli wiesz, zdolności aktorskie, myślę, w tym przypadku i treść. I tam będą 2-3 tury, w zależności od tego, ile osób się zgłosi, jak to będzie przebiegało. I to się będzie odbywało bodajże 13. Jeżeli to jest sobota, to 13 września. A może mylę.
1: Ja tutaj napisane widzę w notatce, pomiędzy 12 a 20,
4: tak, bo w ramach tego Festiwalu Kultury Polskiej będzie się odbywać więcej wydarzeń. Będą jakieś warsztaty też muzyczne, aktorskie. Natomiast na poezję przeznaczony jest 13 września, tak myślę, że to jest ta data.
1: Czyli tak, we wrześniu dosyć duże wydarzenie, potem w listopadzie duże wydarzenie. Tak trochę tego jest.
4: Jeszcze we wrześniu się coś będzie działo, żebym nie zapomniała, bo obiecałam, że powiem, że będzie, że będą polonijne targi książki w koło Manchesteru w Oldham, które organizuje Beata Szymańska i Marek Szymański przy wsparciu większych instytucji, ale o tym na razie cichosza. Nabór jest zamknięty już. Mhm. Targi będą 26 września, ale...
1: Nie mówiłaś, że 26?
4: 26 września, okay. Od 10 do 16 w Oldham, tam jest polski ośrodek, katolicki chyba polski ośrodek. Nabór jest zamknięty teoretycznie, ale można się zgłaszać na listę rezerwową, więc gdyby ktoś chciał, to trzeba pisać po prostu do Beaty Szymańskiej, znaleźć ewentualnie profil na Facebooku Polonijne Targi Książki i tam jest e-mail podany, numer telefonu.
1: Mhm.
4: Albo piękna też, inicjatywa.
1: Albo też po prostu zostać twoim followersem na Facebooku i wtedy te wszystkie imprezy
4: tak.
1: Można śledzić.
4: Można. Zazwyczaj udostępniam takie rzeczy, w których biorę udział, czy polecam. Tak jak na przykład wczoraj byłam na pięknej wystawie Moniki Górskiej, to jest mama mojego ucznia. Monika była też na pierwszym salonie artystycznym w Posku. Fantastyczne obrazy abstrakcyjne maluje i kiedy tam poszłam, od czasu do czasu piszę dla Polonia 24 UK, to po prostu stwierdziłam, że muszę o tym napisać, bo były też nie targi, tylko warsztaty dla dzieci, warsztaty dla dorosłych. Także tak, można coś tam zawsze na moim Facebooku, myślę, ciekawego znaleźć poza moimi jakimiś, chyba już nawet mniej jest takich prywatnych informacji o moim życiu, a więcej tego.
1: Jesteś już instytucją bardziej niż osobą prywatną.
4: Wolałabym nie iść w tym kierunku, ale...
1: I tak jak mówiłem, jest tylko jedna na świecie Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz.
4: A może kiedyś znajdziemy drugą? Kto to wie, Sebastianie?
1: Może w twojej urodzinie gdzieś tam się urodzi jakaś Agnieszka i wtedy będzie trzeba ją jakoś wydać za mąż odpowiednio i żeby się nazwiska połączyły.
4: Tak.
1: To jest do zrobienia, chociaż nie takie proste. Ja mam tutaj jeszcze parę rzeczy na liście, ale tak jeszcze sobie pomyślałem, czy to nie będzie za bardzo zaskoczenie, żebyś przeczytała coś swojego z tego tomiku, który się ukazał.
4: Z przyjemnością.
1: Tomik zatytułowany Pasażer własnych myśli. Mówiliśmy o tym już w części angielskiej. Tytuł sugerujący, że nie jesteśmy jakby za bardzo w stanie kontrolować własnych myśli i raczej jesteśmy pasażerami niż kierowcami.
4: Tak, takimi troszkę psychopatami.
1: Tak?
4: Tak myślę.
1: Bardziej na tylnym siedzeniu niż za kierownicą.
4: Coś takiego mają, że są trochę tacy niepoważni i oderwani od rzeczywistości. Nie bardzo wiem, co przeczytać. Może oliwkowy gaik. To jest, pokażę ci, żebyś ty widział.
1: Aha.
4: To jest obraz pana Krzysztofa Karewicza, taki ma tytuł Oliwkowy gaik. Ja napisałam do tego wierszyk, który musiałam zatytułować na potrzeby tomiku, bo zwykle ich nie tytułuję. Groszki. Jest tutaj nawiązanie do pewnego znanego bardzo artysty, ale no nie chcę cię stawiać w takiej sytuacji, żebyś miał zagadkę.
1: Najwyżej nie zgadnę.
4: Najwyżej to pominiemy. Upadły Bogu nad brzegiem rzeki zielone groszki, latem pachnące. W splątanych trawach przysiadły cicho, główki ukryły przed wiatrem, słońcem. Dlaczego z dłoni wypadły twojej, malarzu naszych niebieskich marzeń, twórco kolorów, barw ludzkiej duszy i siewco wszelkich, najmniejszych zdarzeń? W twym drobnym geście, w twej ręki drżeniu, istota leży tajemnic świata, które na płótnie w noc rozgwieżdżoną kopista życia w życiorys splata.
1: Pięknie.
4: Dziękuję.
1: Zielone groszki, czyli...
4: Masz takie oczy zielone? Nie, to nie Wademarczyk, jeżeli w tym kierunku. Nie, tutaj jest nawiązanie do Van Gogha.
1: A.
4: Bo jednak ta noc rozgwieżdżona
1: Okay.
4: I ten kierunek. Ale nie drążmy bardziej, bo ja jestem laikiem w temacie.
1: Ja zauważyłem, że twoje wszystkie, chyba właściwie wszystkie twoje wiersze mają taki rytm, który bardzo łatwo można by było przerobić na piosenkę, bo mają taką po prostu melodyjność w mówieniu, w czytaniu. Okej, okay. Ale mówisz, że nie będzie z tego piosenek?
4: Nie wiem, to już...
1: A to jeszcze może,
4: trzeba,
1: mogą być po
4: trzeba,
1: prostu.
4: Może ktoś usłyszy i spodoba mu się. Ja zapraszam, zachęcam.
1: Aha. A tak teraz, bo to było troszkę nieumówione, że ja poprosiłem cię o przeczytanie, ale wybrałaś ten wiersz. Czy masz podejrzenia, dlaczego wybrałaś akurat ten, a nie inny?
4: Nie. Jezu,
1: tak się otworzyło po prostu?
4: Znaczy nie, otworzyło mi się na innym, który właściwie chyba z tego tomiku najbardziej lubię. Ale stwierdziłam, że może właśnie dlatego go nie będę czytać, że już go czytałam wiele razy.
1: Aha.
4: Ale jest jednym,
1: a teraz
4: jest moim ulubionym.
1: Nie no, to teraz chyba już musisz.
4: Tak? To też będzie wiersz inspirowany obrazem pana Krzysztofa Karewicza, który w ogóle od tego obrazu Wiosna jest chyba daleko, bo ja tak nie bardzo... To nie są takie przekłady intersemiotyczne, tylko gdzieś naprawdę takie inspiracje i później ja kontynuacje, nawet to nie są kontynuacje czy nawiązania, to nie jest ekwifraza też, więc no sam zobaczysz. Wiosna i teraz tutaj jeszcze pojawi się odniesienie do piosenki Sarajewo Jaromira Nohawicy, który wydał ją w 96 roku, kiedy zakończyło się 4-letnie oblężenie Sarajewa i przypuszcza się, że Nohawica wiedział, że podczas tego oblężenia, poza tym, że zginęły tysiące ludzi, to zginęła też taka para kochanków, bośniaczka i Serb. Więc te różne religie i to Sarajewo gdzieś się tutaj ukrywa, bo uwielbiam piosenkę Sarajewo Jaromira Nohawicy. Mówił o wiośnie, lecz była zima. Malował kwiaty i drzewa wiśni, jakby zaklinał świat dookoła, jakby zaklinał też moje myśli. Na białym płótnie błękitne niebo czekało tylko, aż znikną chmury. Słońca promienie roztopią śniegi, miną dni chłodne, miną wichury. Kreślił obrazy pełne nadziei, na nich stokrotki i złote mlecze, domek z kamienia, ten w Sarajewie, który odbijał się w cichej rzece. Lecz nie doczekał wiosny poeta i nie doczekał jej pejzażysta. Po zimie przyszło lato zielone, bo wiosna nie jest wszak oczywista.
1: Pięknie, aż,
4: dziękuję.
1: Aż trochę się poczułem wzruszony.
4: Byłeś moją jedyną publiczną, czyli jedyną taką publicznością naoczną, także tutaj się kierowałam w twoją stronę.
1: Powiedziałaś, że to jest twoja ulubiona...
4: Mój ulubiony z tego.
1: To trochę tak, jakby mieć ulubione dziecko, nie? Chyba nie można.
4: Nie wiem, bo mam ulubione koty tylko. Ale są dwa ulubione.
1: Trzeba wszystkie kochać
4: mam
1: tak samo.
4: Mam dwa ulubione.
1: Aha. A dlaczego właśnie to jest twój ulubiony wiersz?
4: Chyba dlatego, że jest taki bardzo sentymentalny i jest nawiązanie właśnie do tej piosenki, takie przypadkowe, bo tak naprawdę no, to jest ogromnie daleka, ogromnie duże odejście od tego obrazu, prawda, który jest po prostu pięknym pejzażem wiosennym. Ma tutaj gdzieś jakieś Sarajewo, jakieś oblężenie, Sarajewa, wojna i tak dalej, to...
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze są zachęceni, że będą mieli ochotę właśnie zobaczyć i ten obraz, i przeczytać więcej twoich wierszy. No bo ten obraz, tak jak powiedziałaś, ja go akurat widziałem, to jest właśnie pejzaż, drzewo, na którym kwiatki właśnie zakwitły i jest taki właśnie bardzo wiosenny. No, bardzo i bardzo ładnie się to komponuje. Czyli rok, w którym nie było wiosny, a była od razu lato.
4: Tak, ale myśmy też... W tym roku chyba tak mieli w Anglii. Mieliśmy
1: trochę
4: bardzo
1: tak, nie?
4: Zimno,
1: że
4: zimno.
1: Nawet grad padał
4: ciepło.
1: W maju.
4: Nie było takiego okresu przejściowego, prawda?
1: Tak.
4: Więc
1: no, okej.
4: Okay. Wiosna nie jest wszak oczywista.
1: Nie jest wszak oczywista, a wiosna to jest też coś, co wszyscy się zgadzają w tym, że lubią wiosnę.
4: Mhm.
1: Taką ostatnią myśl słyszałem,

0: domu, spokojnie, szczęśliwi.
1: Wrócimy.
0: Wrócimy, tak. Ale może spotkamy coś nieoczekiwanego po drodze.
1: No, no dobrze.
0: Pesymistka, no, tak powiedzmy.
1: Może lepiej nie. Ja myślę, że jednak wrócimy i będzie wszystko przewidywalne. Okej, okay, czyli mówiliśmy o tym, co się zapowiada. Zapowiada się dwa wydarzenia we wrześniu. Targi książki oraz...
0: Pierwszy Festiwal Kultury Polskiej na Wyspach.
1: W listopadzie kolejna edycja...
0: Salonu artystycznego.
1: Czy jeszcze coś się zapowiada?
0: W międzyczasie być może jeszcze do Wiednia zawitam, bo tam Jacek Rozmiarek, taki ambasador tych polonijnych wydarzeń, zapowiadał, że coś się będzie działo. Nie wiem jeszcze jaka data, ale czekam.
1: Bo w Wiedniu bywasz regularnie.
0: Może nieregularnie. Chyba częściej Jacek tutaj przylatuje, ale też właśnie z Jackiem Rozmiarkiem widziałam się w Piwnicy pod Baranami, bo tam wspólnie organizowaliśmy to wydarzenie, więc no cały czas jesteśmy w kontakcie i wspólnie od czasu do czasu coś tworzymy.
1: Jakiś odpoczynek też przewidujesz tego lata?
0: Tak.
1: Aha.
0: Zaczyna się dzisiaj.
1: Tak?
0: Po pobycie u ciebie. Nie przewiduję już żadnych takich też wystąpień, żadnych publicznych, aż do tego Festiwalu Kultury Polskiej, gdzie będę obecna.
1: Mhm. Czyli Kraków też w tym roku będzie w twoich planach, bo Kraków to twoja...
0: Kraków nie. Ja na wakacje jadę do Francji ponownie. Będę odwiedzać moją Lelidię. Przyleci moja mama. Mhm. Tam się spotkamy. Nie będę w Krakowie.
1: Ja tutaj jeszcze wśród notatek, chociaż już niewiele czasu nam zostało, mam kilka rzeczy, o których jeszcze nie powiedzieliśmy. Na przykład o rzeczach, które już się wydarzyły, na przykład we Francji. No, wspomniałaś właśnie Francję. Wielkanoc?
0: Tak, to było w ogóle bardzo ciekawe i spontaniczne wydarzenie, ponieważ... Ja zawsze, jak gdzieś jadę, to staram się zobaczyć, co ciekawego jest w okolicy, na przykład dla poetów. I okazało się, że w okolicach tego Le Barcare, gdzie byłam i gdzie jest ten stateczek Lelidia, odbywa się festiwal poetycki, taki duży festiwal poetycki dla poetów francuskich, ale przy okazji w małych takich placówkach kulturalnych odbywają się małe wydarzenia. I jedno z tych miejsc odpisało na mojego maila, bo ja zapytałam, czy mogłabym tam wziąć udział. Ja mam wiersze po angielsku jakieś, no ewentualnie mogę załatwić tłumaczenie na francuski, no ale to nie będzie całkiem moje. Oni napisali, że właściwie to oni bardziej się skupiają na warsztatach pisarskich i że ewentualnie w tym mogę wziąć udział. No ale ja pytam, no ale jak? Ja potrafię powiedzieć, że ne parle pas français i coś tam jeszcze, ale poza tym to niewiele. Oni mówią, to spróbujesz ze słownikiem coś napisać, a my ci poprawimy. No i tak wzięłam udział w tych warsztatach.
1: I napisałaś po francusku.
0: Napisałam po francusku. No to ja coś napisałam, oni to troszeczkę przetworzyli. Nie mam tego wiersza ze sobą, a później jeszcze były takie zajęcia, na których każdy z nas jakieś słowo miał powiedzieć, czy jakąś frazę dłuższą i z tego jakaś kolejna osoba układała tekst, więc było to bardzo ciekawe. Wszyscy byli w ogóle w szoku, co ja tam robię, ja także, ale lubię takie wyzwania i było to szalenie miłe. Była też pani, która później występowała po katalońsku, śpiewała, było całe takie pantomimiczne przedstawienie z wykorzystaniem tego naszego wspólnego wiersza, także fenomenalne doświadczenie.
1: I masz zamiar jeszcze ponownie wziąć w tym udział? Bo to jest cykliczne wydarzenie, tak?
0: Wiesz co, no my akurat mamy taką słabość do tego, żeby we Francji jeździć do Francji na Wielkanoc, więc może za rok.
1: Aha, okej. Okay.
0: Tak? Na pewno teraz, jak będę latem, bo będę też w tej okolicy, to zajrzę tam do tego Domu Kultury, bo mówili, że jak będę, to żebym przyjechała. Nie wiem, czy wiesz, czy to było takie naprawdę przyjedź, to pogadamy, czy tak grzecznościowo, ale
1: no,
0: ja to
1: biorę
0: za dobrą monetę.
1: Okej. Okay. Kończy nam się powolutku czas i mamy dzisiaj jeszcze jedną piosenkę. Okazuje się, że to nie jest twój tekst. Jest to piosenka z płyty Izabeli Konar. Mm-hmm. Na tej płycie wszystkie piosenki to twoje teksty, oprócz tej jednej.
0: Nie.
1: Wszystkie?
0: To był projekt taki zbiorowy. Jest tam więcej autorów. Najwięcej jest moich tekstów, ale nie wszystkie. To jest tekst Beaty Kubiak z Bristolu.
1: Okej, okay, no to w takim razie pozdrawiamy serdecznie Beatę Kubiak z Bristolu. Piosenka nosi tytuł Weneska z obczyzny, pochodzi z płyty Legendy w dźwiękach zaklęte. Płyta wyszła w tym roku, śpiewa Izabela Konar. No i cóż, przychodzi ten moment, kiedy przechodzimy z powrotem na angielski. Thank you, dear listeners, for being with us. Please tune in again next Sunday from 5 p.m. for more Polish Waves and please follow us on facebook.com/Polish Waves. Thank you, Aga.
0: Thank you, Sebastian.
1: Will you come back?
0: Yeah, I would like.
1: Yeah, we'll do it again.
0: I will wait for invitation.